0: rozmowca.
1: Sumerwinca, widzę FM, XE i rozmowca. Sam najczerniej.